0: Radio 1. Die neue Hit-Garantie.
1: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.